0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic. Świat telewizji stracił dziś jedną ze swoich ikon. Vincent Pastore, niezapomniany Salvatore Pussy Bonpensiero z rodziny Soprano, zmarł w wieku 80 lat. Aktor, który zyskał sławę późno, ale z impetem, został znaleziony w swoim domu na Bronxie. Choć jego kariera była pełna gangsterskich ról, to właśnie rodzina Soprano uczyniła go nieśmiertelnym w sercach widzów. Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów? Rafał Brzozowski, znany z tego, że skutecznie ukrywał swoje życie prywatne, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Helenie. Na weselu, które przypominało hollywoodzką produkcję, pojawiło się aż 400 gości, a porządku pilnowało 8 ochroniarzy. Panna młoda zaskoczyła wszystkich, wybierając suknię w pastelowych odcieniach, która z bliska mieniła się różowym i beżowym blaskiem. A jakby tego było mało, para młoda nie tylko tańczyła, ale i zaśpiewała wspólnie hit ze znanego filmu, udowadniając, że miłość można wyrazić na wiele sposobów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
1: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
2: Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na młodą kobietę przy ulicy Gagarina. 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję po tym, jak kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.
1: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
1: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
2: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, broniąc tytułu mistrzowskiego. W finale pokonali reprezentację USA 3-1, a wcześniej w półfinale zdemolowali Słowenię 3-0. Zwycięstwo przyniosło im okrągły $1 000 000 do podziału. Premie w Lidze Narodów są takie same dla mężczyzn i kobiet, co podkreśla równość w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Słuchacie Radia Super Express. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosoł, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Justyna Steczkowska. Choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
2: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
1: Wczoraj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Telewizja Polska zorganizowała koncert Warszawa śpiewa zakazane piosenki. Wydarzenie odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wśród uczestników była para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy. Prezydent i jego małżonka zostali oficjalnie powitani przez prowadzących, a ich udział w uroczystości został uwieczniony w mediach społecznościowych. W obchodach uczestniczyli także inni politycy, składając wieńce i biorąc udział w marszach upamiętniających bohaterów powstania.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry podobnie pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Wczoraj, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Telewizja Polska zorganizowała koncert Warszawa śpiewa zakazane piosenki. Wydarzenie odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wśród uczestników była para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy. Prezydent i jego małżonka zostali oficjalnie powitani przez prowadzących, a ich udział w uroczystości został uwieczniony w mediach społecznościowych. W obchodach uczestniczyli także inni politycy, składając wieńce i biorąc udział w marszach upamiętniających bohaterów powstania. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
2: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
1: Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w sobotę powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a ich ślub pod Warszawą stał się wydarzeniem roku. W kościele, zamiast tradycyjnego podpisywania dokumentów w urzędzie, młoda para zasiadła do stołu, by sformalizować swoje małżeństwo. Na weselu, które zgromadziło ponad 600 gości, nie zabrakło gwiazd i niespodzianek, a Helena zaskoczyła wszystkich, zmieniając suknię na jeszcze bardziej olśniewającą. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko śpiewa, ale i organizuje wesela na najwyższym poziomie.
2: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. W piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
1: Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich. Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz. W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o trzykrotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Harry'ego Niemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
0: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji.

0: W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
1: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Na wrocławskim osiedlu Muchobór doszło do brutalnego ataku nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie po tym, jak 18-letni obywatel Ukrainy zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Policja szybko ujęła napastnika, a sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że nie będzie tolerancji dla przestępców.
0: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza. Polscy siatkarze zdobyli złoto w Lidze Narodów 2026 roku, pokonując USA po emocjonującym finale. To już 10. triumf w historii polskiej męskiej siatkówki i 4. pod wodzą trenera Nikoli Grbicia. Biało-czerwoni obronili tytuł sprzed roku, a sukces ten zapisze się na stałe w annałach sportu. Grbić z 4 złotymi medalami staje się jednym z najbardziej utytułowanych selekcjonerów w historii polskiej siatkówki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
1: Giekas Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 22 stopnie. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Justyna Steczkowska. Choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
2: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
1: Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad trzech dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19:55 w Polsacie.
1: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywitana z temperaturą 23 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
2: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane.

0: wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH z 155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby.
3: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w sobotę powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a ich ślub pod Warszawą stał się wydarzeniem roku. W kościele, zamiast tradycyjnego podpisywania dokumentów w urzędzie, młoda para zasiadła do stołu, by sformalizować swoje małżeństwo. Na weselu, które zgromadziło ponad 600 gości, nie zabrakło gwiazd i niespodzianek, a Helena zaskoczyła wszystkich, zmieniając suknię na jeszcze bardziej olśniewającą. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko śpiewa, ale i organizuje wesela na najwyższym poziomie. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód, z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charlie'ego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 27 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o trzykrotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Na wrocławskim osiedlu Muchobór doszło do brutalnego ataku nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie po tym, jak 18-letni obywatel Ukrainy zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Policja szybko ujęła napastnika, a sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że nie będzie tolerancji dla przestępców.
0: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
1: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH. 155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
3: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Grecji, wyniszczonej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut.
3: Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: David Bowie, kosmiczny Makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie.
2: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 26 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem. Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
2: Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
2: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
1: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
1: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu 5. miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
2: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, broniąc tytułu mistrzowskiego. W finale pokonali reprezentację USA 3-1, a wcześniej w półfinale zdemolowali Słowenię 3-0. Zwycięstwo przyniosło im okrągły $1 000 000 do podziału. Premie w Lidze Narodów są takie same dla mężczyzn i kobiet, co podkreśla równość w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Chodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 8.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w sobotę powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a ich ślub pod Warszawą stał się wydarzeniem roku. W kościele, zamiast tradycyjnego podpisywania dokumentów w urzędzie, młoda para zasiadła do stołu, by sformalizować swoje małżeństwo. Na weselu, które zgromadziło ponad 600 gości, nie zabrakło gwiazd i niespodzianek, a Helena zaskoczyła wszystkich, zmieniając suknię na jeszcze bardziej olśniewającą. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko śpiewa, ale i organizuje wesela na najwyższym poziomie. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Watsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charlie'ego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 26 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
2: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1900 roku, a

0: Jeden lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie. Został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Na wrocławskim osiedlu Muchobór doszło do brutalnego ataku nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie po tym, jak 18-letni obywatel Ukrainy zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Policja szybko ujęła napastnika, a sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że nie będzie tolerancji dla przestępców.
0: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni. Z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Grecji, wyniszczonej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
3: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
3: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
3: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena zorganizowali wesele, które na długo zapadnie w pamięć. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marcin i Rafał Mroczek, którzy postanowili zabłysnąć na parkiecie. Bracia, znani z M jak miłość, dali popis swoich umiejętności, próbując trafić w rytm piosenki Whitney Houston. Choć nie udało im się zsynchronizować, to i tak skradli show, a ich występ stał się hitem na Instagramie.
2: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut.
2: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
1: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
2: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem. Prokuratura oskarża Rafała ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
0: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a

0: wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 31 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
2: Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Ligi Narodów, pokonując USA 3-2 w emocjonującym finale w Chinach. To już trzeci złoty medal w historii polskiej reprezentacji w tych rozgrywkach. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że zwycięstwo po tak trudnym meczu buduje charakter drużyny. Teraz siatkarze skupiają się na przygotowaniach do nadchodzących Mistrzostw Europy.
0: Radio Super Express. Sport.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
2: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął 2. miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
1: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
1: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
2: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia. O 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Luyan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
3: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności, idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 34 stopnie i niewielkie zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Pani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali.
2: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur, po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty, staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. W piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magic w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany.

0: Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
0: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
1: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: wolną.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. W odcinku 4260 serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Maria i Włodek wracają z Hiszpanii, ale ich podróż przerywa dramatyczny atak serca Marii podczas lotu. Na pokładzie znajduje się lekarka, która natychmiast podejmuje walkę o jej życie. Tymczasem w domu Jarka sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Junior, przyłapawszy ojca z kochanką, nie potrafi poradzić sobie z emocjami i wyładowuje złość na siostrze i Elizie. Eliza jednak przynosi dobrą wiadomość. Sąd przyznaje jej opiekę nad dziećmi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Na Wspólnej to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Dziedzictwo zaprasza na emocjonujący odcinek 997, który zostanie wyemitowany 10 sierpnia o 16 na TVP1. W tym odcinku napięcie między Naną a Poirazem sięga zenitu. Poiraz, nie zważając na ryzyko, próbuje wymusić na Burhanie nazwisko wspólnika, co kończy się dramatycznie. Burhan ginie potrącony przez Semicha, a Poiraz trafia do szpitala, co wywołuje wściekłość Nany. Tymczasem Semich wpada w panikę, gdy uświadamia sobie, że zostawił broń z odciskami palców w porzuconym samochodzie. W tle Isl stara się przekonać Sinana do ślubu z Ezgi. Serial Dziedzictwo to pełna zwrotów akcji, opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga widzów od setek odcinków.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Grecji, wyniszczonej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
3: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 34 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowi jest specjalista medycyny rodzinnej dr Joanna Szeląg, ekspert porozumienia zielonogórskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A my a propos ferii teraz porozmawiamy, bo to ferie to często taki pierwszy moment intensywnego ruchu w roku. No i z własnego doświadczenia wiem, że wielu z nas jedzie na urlop już tak skrajnie zmęczonych pracą, domem. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba przed urlopem dowieść. Czy takie skakanie na głęboką wodę, jakim jest na przykład jazda na nartach czy na desce, takiego wyczerpania, to prosty przepis na kontuzję?
2: I tak, i nie. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo oczywiście, jeżeli nie mamy kondycji i rzeczywiście większość roku spędzamy w trybie siedzącym, to podejmując jednak mimo wszystko bardzo wymagające sporty, takie jak narty czy snowboard, musimy się liczyć z tym, że do tych kontuzji może dojść, i to dojść całkiem łatwo. Natomiast jeżeli chociaż troszkę ćwiczymy w ciągu roku, a przede wszystkim mamy nawyk aktywności i aktywnego ćwiczenia, to wtedy nawet niewielkie przygotowanie, ale jednak potrzebne przed takim wyjazdem, może nam wystarczyć. Więc troszkę zależy od naszej pamięci mięśniowej, od tego, jakie mamy nawyki, jaki tryb życia prowadzimy. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie taki wyczerpany, zmęczony pracą, domem, cały czas właściwie w zabieganiu, a jeżeli nie w zabieganiu, to siedząco, wyjeżdża na taki wyjazd, to jednak powinniśmy chociaż troszkę aklimatyzacji mieć, powinniśmy troszkę poćwiczyć, zacząć od mało wymagających sportów czy mało wymagających aktywności, tak żeby się stopniowo wdrożyć. Dlatego, że nie ma nic gorszego niż nabawić się kontuzji już na samym początku takiego urlopu i najczęściej z tą kontuzją potem jesteśmy przez kilka miesięcy, a jeżeli jest poważniejsza, nawet lat. Także to przygotowanie jest szalenie ważne i faktycznie nie schodźmy wprost z krzesła na stok i czarne trasy, tylko naprawdę dajmy sobie czas na ten odpoczynek i przygotowanie. Również takie momenty, kiedy schodzi z nas stres, zmęczenie, kiedy pozwalamy nie tylko swemu ciału odpocząć, ale również umysłowi.
1: Mhm. Tutaj lekarze, ja pamiętam, od zawsze się powtarza, jak się idzie do gabinetu lekarskiego, że ten ruch jest taki ważny, że ten zdrowy tryb życia, i wydaje mi się, że to właśnie jest ten jeden z tych momentów, kiedy ten ruch w ciągu roku, jeżeli go faktycznie mamy w swoim życiu w taki sposób naturalny, to nam się przydaje tuż przed wyjazdem na takie spędzanie aktywnego czasu, i dzięki temu nie wpadamy tak nagle w tą aktywność fizyczną. Ja wiem, że tutaj eksperci zalecają takie wielkie, kilkutygodniowe co najmniej przygotowania, a pani doktor wspomniała o takim minimalnym poziomie ćwiczeń między zupą a pracą, tak to bym nazwała. Co można by zrobić, jeżeli faktycznie nie mamy tego czasu? Jakie takie najmniejsze ćwiczenia przygotowujące do tego czasu na feriach, na nartach?
2: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że regularność jest dużo istotniejsza niż to, żebyśmy mieli taki raz w roku zryw ćwiczeniowy. Więc nawet nieco mniej intensywne ćwiczenia, ale regularne, prowadzone codziennie przez cały rok, albo prowadzone 2-3 razy w tygodniu, ale przez cały rok, dadzą nam dużo lepszą kondycję przed takim wyjazdem niż taki ostry zryw tuż przed wyjazdem, bo bardzo często kontuzji nabawimy się już w trakcie tego ostrego zrywu ćwiczeniowego przed wyjazdem. I tak też bywa. I okaże się, że no cóż, niestety, ale wyjazd się nie udał. Natomiast pamiętajmy też, jaką aktywność planujemy. Bo jeżeli planujemy aktywność właśnie na nartach czy na snowboardzie, to trzeba pamiętać o tym, że tam szczególnie na przykład obciążamy kolana, szczególnie obciążamy właśnie biodra, nogi. Pamiętajmy o wzmocnieniu tych partii. Pamiętajmy o wzmocnieniu gorsetu mięśniowego, tak żeby rzeczywiście te mięśnie trzymały nam kręgosłup. To są takie często bardzo proste ćwiczenia, ale chciałabym też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, że jak już jesteśmy na stoku, to pamiętajmy o tym, żeby zrobić krótką rozgrzewkę. Żeby to nie było tak, że wstaliśmy rano, spakowaliśmy cały sprzęt, ubraliśmy się, stajemy na stoku, wjeżdżamy na górę i od razu zjeżdżamy. super, jeżeli nam się nic nie przydarzy. Natomiast niestety bez rozgrzewki jesteśmy bardziej narażeni na kontuzję i to jest żaden wstyd poćwiczyć na stoku.
1: My jadąc na wczasy, już jak mamy właśnie te całe stresy w pracy, przygotowujemy się do tego wyjazdu, to chyba warto też przygotować się tak profilaktycznie, nie wiem, zbadać swoje ciało. Też pamiętam, też warto przypomnieć, że mamy taki program jak Moje Zdrowie w ramach NFZ-u, dzięki któremu możemy skorzystać na przykład z morfologii i takich rzeczy. Co w takiej sytuacji warto zbadać i czy takie badania w ogóle mają sens na tydzień przed wyjazdem? Może jakieś wyniki, które powinny nas zaalarmować, że dzieje się coś niedobrego i warto jednak ten wyjazd na przykład przełożyć?
2: Tutaj są dwa elementy, bo tak, z jednej strony, ależ oczywiście, że warto i trzeba robić badania profilaktyczne i mamy do dyspozycji właśnie program Moje Zdrowie, który daje nam bardzo fajne narzędzia do tego, żeby nie tylko zrobić badania, ale przede wszystkim przeprowadzić potem konsultacje i omówić zarówno wyniki badań, jak i pewne elementy ankiety, którą pacjent wypełnia. I w takiej ankiecie i w takich wynikach możemy zauważyć wiele problemów zdrowotnych, na które pacjent wcześniej nie zwracał uwagi, a które są bardzo istotne nie tylko na tu i teraz, ale również długofalowo. I to jest niewątpliwie program, z którego warto korzystać, bardzo zachęcam. Oprócz tego są programy profilaktyczne, chociażby nowotworu jelita grubego, program cytologii, mammografii. Natomiast żaden z tych programów nie jest jakoś szczególnie dedykowany przed wyjazdem na wakacje czy przed wyjazdem na narty, bo żadne z tych badań właściwie nic nam w tym względzie nie pokażą, chyba że mamy jakieś dolegliwości, no to wtedy oczywiście, że warto jest zasięgnąć porady lekarskiej, zobaczyć, czy warto zrobić jakieś badania, czy one coś mogą wnieść. Natomiast nie ma czegoś takiego, że powinniśmy przed wyjazdem na narty wykonać jakieś badania. Mhm. Powinniśmy zadbać o dobrą kondycję i powinniśmy zadbać też choć o odrobinę hartowania, ponieważ to jest nie mniej ważne niż kondycja. Zabieramy dzieci na przykład wprost ze szkoły czy z przedszkola, trzymamy je w warunkach cieplarnianych, bo przecież na dworze zimno i wystawiamy raptem na feriach na cały dzień na podwórko. Mhm. I to jest bardzo zdrowe. Tylko dobrze by było, żeby nie było robione nagle. Czyli żeby te nasze dzieci hartować non-stop.
1: Czyli poleca pani na przykład wypad na sanki z dzieciakami jeszcze przed wyjazdem na narty.
2: Ależ jak najbardziej. Jak najbardziej uważam, że tak naprawdę dzieci powinny mieć codziennie chociaż trochę aktywności na świeżym powietrzu. Powinniśmy zadbać o to, by odpowiedni mikroklimat był w domach, żeby nie było za sucho, za ciepło. Mamy często bardzo dużą tendencję do przegrzewania, a trzeba pamiętać o tym, że dzieci zdecydowanie częściej chorują z przegrzania niż z takiego zdrowego hartowania. Mhm. Także przygotujmy nasz organizm również na te niższe temperatury, na to, żeby nie zareagować chociażby, nie wiem, katarem, żebyśmy łatwo infekcji nie złapali, żeby ten pobyt w czasach, na nartach, na sankach, żeby był przyjemnością rzeczywiście. Mm-hmm.
1: No dobrze, a co na przykład, już tak pani doktor trochę wspomniała o tym, co jeżeli na przykład tuż przed samym wyjazdem, no źle się zahartowaliśmy, bo trochę przesadziliśmy i czujemy, że coś nas bierze, jakiś wirus. Jesteśmy obecnie naprawdę w sezonie grypowym, coraz więcej zachorowań jest i tak się zastanawiam, czy jeżeli już biorą nas takie pierwsze objawy, czy to grypy, czy przeziębienia, no sami nie wiemy, jesteśmy tylko pacjentami, tak? Czasem bardzo ciężko to rozróżnić. Odpuścić ten wyjazd, czy po prostu zdać się na swojego lekarza i po prostu go posłuchać?
2: Jeżeli mamy wątpliwości co do swego stanu zdrowia, na pewno warto skonsultować się ze swoim lekarzem. I to jest taka ogólna zasada. Tu nie ma co kombinować, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o objawy infekcyjne, w tej chwili w POZ-cie mamy do dyspozycji testy combo, czyli testy badające grypę, COVID i wirusa RSV, więc na pewno warto wykonać taki test, bo jeżeli wyjdzie dodatnio, to zdecydowanie nie należy nigdzie jechać. Należy dać sobie spokojnie pochorować w domu, zapewnić sobie właściwe warunki, odpoczynek, nawodnienie, leczenie objawowe, po to, żeby też łagodnie przejść tą infekcję, ale też, żeby nie doszło do powikłań. Natomiast jeżeli nawet wyjdzie ujemnie, a my jesteśmy przeziębieni, no to trzeba pamiętać o dwóch elementach. Po pierwsze, czy chcemy pojechać gdzieś na narty i spędzić cały ten pobyt w pokoju chorzy, w obcym miejscu, czy może jednak zostać w domu. I drugim aspektem jest to, że jednak jedziemy, spotykamy się z ludźmi, często jedziemy grupą znajomych, czasami grupą rodzinną, więc choroby infekcyjne, w tej chwili głównie choroby infekcyjne wirusowe, to są choroby, które przenoszą się drogą kropelkową. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy zakaźni. Więc nie tylko my chorujemy, ale również z tego powodu, jeżeli będziemy się szeroko kontaktować z innymi, zachorują inni. Więc należy naprawdę zachować takie zdrowe spojrzenie na ten temat. Jak jesteśmy chorzy, to raczej nie jedziemy na taki wyjazd, tylko zostajemy w domu po to, żeby zapewnić naszemu organizmowi jak najlepsze warunki do leczenia, jak również nie roznosić infekcji.
1: No właśnie. Wydaje mi się, że tutaj akurat w tej kwestii to jednak przeważają wady niż zalety takiego wyjazdu, jeżeli człowiek jest chory. Chciałam się też zapytać, czy jak już jesteśmy na stoku narciarskim, myślimy, że jesteśmy dobrze przygotowani, że mamy tak dobrze rozgrzany kręgosłup. Zastanawiam się, czy są jakieś sygnały ostrzegawcze, które może nam wysłać ciało, że na przykład podczas zjazdu albo podczas, nie wiem, już nawet zapinania samego sprzętu, takie, które dałyby nam taką czerwoną flagę i byśmy mogli stwierdzić, że chyba ten organizm jednak nie jest tak dobrze przygotowany.
2: Myślę, że można znaleźć takie sygnały, bardzo często ignorowane. Może nie tyle jakby przed samymi zjazdami, ale trzeba pamiętać o tym, że czy to zjazd na nartach, czy zjazd na snowboardzie, czy czasami również na sankach, to są sporty, które są obarczone ryzykiem urazu. W związku z tym, jeżeli na przykład upadniemy, po takim upadku warto zobaczyć, czy nie ma nigdzie bólu, czy nie ma kłucia w kolanie, tak mówiąc potocznie, czy rzeczywiście nie bolą nas jakoś bardzo mocno plecy, bo niejednokrotnie ignorujemy te sygnały, a bo to tylko trochę kolano boli, nic nie szkodzi, podjedziemy kawałek do kolejki, jest dobrze, zjeżdżamy raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, przyjeżdżamy na nocleg i się okazuje, że na przykład kolano jest ogromnie zbrzęknięte, silnie bolesne i właściwie mamy już wszystkie zjazdy i dni bez nart.
1: Karnet do zmarnowania.
2: A trzeba pamiętać, tak, dokładnie, a trzeba pamiętać o tym, że takie mikrourazy bardzo często, jeżeli damy sobie odpocząć, jeżeli właściwie zaopatrzymy taki uraz, to najczęściej taki jednodniowy odpoczynek może w zupełności wystarczyć. Oczywiście nie mówię tutaj o poważnych urazach, złamaniach, jakichś nadrywaniach więzadeł, uszkodzeniach ścięgien, tylko mówię o takim właśnie gdzieś przeciążeniu, urazie. Warto czasami sobie dać troszkę odpocząć po to, by pozostałe dni były fajnymi zjazdami, a nie po to, żebyśmy spędzili w ortezie na przykład cały urlop już do końca. Powiedziałabym, że trzeba zachować taki troszkę zdrowy rozsądek i no trudno, nie wyjeździmy tego karnetu, ale to zdrowie jest ważniejsze, po pierwsze jest ważniejsze, po drugie daje nam to szansę na to, byśmy się cieszyli kolejnymi dniami.
1: Ja też muszę przyznać, że sama niedawno wróciłam z ferii i jest taka rzecz, którą zaobserwowałam przy moim stoku, na którym sobie zjeżdżałam. Na dole była taka karczma z jedzeniem, gdzie można było sobie zjeść i napić się też różnych rzeczy. I te różne rzeczy, czyli grzane wino na przykład, unosiło się, zapach tego wina się unosił w powietrzu. Ludzie pili alkohol tak, no chyba na rozgrzewkę. Zastanawiam się, czy te faktycznie te trunki nas rozgrzewają, czy może jednak warto odpuścić takie nawadnianie się takimi rzeczami?
2: Myślę, że poruszyła Pani bardzo ważny problem, który rzeczywiście jest bardzo powszechny niejednokrotnie na stokach. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że alkohol nas nie rozgrzewa. To, że czujemy ciepło, wcale nie oznacza, że chroni nas to przed zimnym przemarznięciem czy odmrożeniami. Jest wręcz przeciwnie. W związku z tym absolutnie nigdy nie rozgrzewamy się alkoholem. Jest to tylko i wyłącznie złudzenie. To nie jest trunek rozgrzewający. Oczywiście, jeżeli ktoś pije grzane wino, to z racji tego, że jest to ciepłe, to tak jak każdy ciepły napój będzie działało rozgrzewająco. Natomiast do tego możemy spokojnie wykorzystać herbatę zimową na przykład. Niekoniecznie musi być grzaniec. Generalnie pamiętajmy o tym, że alkohol wpływa również na naszą koordynację, czas reakcji. Wiemy to, jeżeli prowadzimy pojazdy i wtedy jesteśmy ostrożni. Zapominamy, że na stoku, gdzie często jest dużo osób, gdzie te osoby jeżdżą bardzo różnie, jedni jeżdżą lepiej, inni gorzej, gdzie też musimy zachować ograniczone zaufanie do tego, co się dzieje, to zdecydowanie nie powinniśmy zjeżdżać pod wpływem alkoholu. I to nie jest tak, że sobie wypiję grzańca czy inny trunek i spokojnie mogę zjeżdżać, bo trzeba pamiętać o tym, że to też może prowadzić do urazów, do wolniejszego czasu reakcji, do wypadków, czyli jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne. A myślę, że jeżeli nie mamy problemu z alkoholem, to takie powstrzymanie się na czas zjazdów nie powinno być najmniejszym problemem. Spokojnie zjeżdżając na dół, możemy usiąść w gronie znajomych i uraczyć się takim trunkiem, jaki lubimy.
1: Aczkolwiek alkohol szkodzi zdrowiu. Zawsze to wolę dodać.
2: Tak. To myślę, że to też jest bardzo ważne. Każda ilość alkoholu, uważa się, że każda ilość alkoholu zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. Każda ilość alkoholu zwiększa również ryzyko jakby takie mentalne, więc ostrożnie.
1: I z głową, zdecydowanie tak. Teraz chciałam zapytać o temat, który już pani doktor zdążyła poruszyć niejako na początku naszej rozmowy. Chciałam porozmawiać o pięciu Achillesa wszystkich osób uprawiających jakikolwiek sport na całym świecie. Chodzi oczywiście o rozgrzewkę. Czy wystarczy szybkie machnięcie różką parę razy, kilka wykroków przed wpięciem się w narty? Czy raczej ta rozgrzewka powinna inaczej nieco wyglądać?
2: Najczęściej, jeżeli uprawiamy te takie sporty górskie, no nazwijmy je, czyli jeżeli jeździmy na nartach, jeździmy na snowboardzie, to rzeczywiście przede wszystkim powinniśmy się rozruszać. No nie będzie to dwa razy machnięcie nóżką, ale generalnie ćwiczenia rozciągowe są tutaj bardzo ważne. Po to, żeby nasze ciało przygotowało się do tego wysiłku i ruchu, który będzie na stoku. Mhm. Więc jeżeli poświęcimy na to 5-10 minut, a jesteśmy generalnie przygotowani do wyjazdu, to powinno być wystarczające. Chodzi o to, żeby rozgrzać mięśnie, żeby nie było to takie z zupełnego bezruchu, raptem wchodzimy w bardzo intensywny ruch z często bardzo gwałtownymi na przykład zmianami czy z ryzykiem upadku. Także to nas przygotowuje do tego, żeby ograniczyć ryzyko takich urazów. Mhm. I bez rozgrzewki tak naprawdę nie powinniśmy rozpoczynać jazdy, dlatego że w przypadku, kiedy takiej rozgrzewki nie zrobimy, jesteśmy bardziej narażeni na urazy. Mhm. Nawet na drobne mikrourazy, na to, że te urazy się będą później kumulowały. Nie tylko na te duże urazy związane z upadkami, czy rzeczywiście ze skręceniem kolana, z upadkiem, złamaniem kości nadgarstka na przykład, czy mhm. przedramienia, czy z urazem barku przy upadku.
1: Okej. Okay. Rozgrzewka przed, ale czy na przykład rozciąganie koniecznie po, czy to nie jest coś, co koniecznie trzeba robić?
2: Nie, myślę, że po to już nie jest tak ważne jak przed. Ta rozgrzewka przed jest kluczowa, można by powiedzieć. Natomiast po takich zjazdach warto sobie dać taki czas na relaks, odpoczynek. Często jest szansa na skorzystanie z sauny na przykład, mhm. z basenu. To są takie właśnie elementy, które mogą nam pomóc. Niektórzy korzystają z rolowania. Też jest to fajny sposób na to, żeby takie bolące, obolałe mięśnie jakby troszkę im pomóc. Także to są takie rzeczy, które możemy zrobić, natomiast ćwiczeń rozciągowych po samym

0: my się nie spinali w tym zakresie. Jeżeli nie mamy dobrej formy, to przede wszystkim, żebyśmy powolutku wchodzili w aktywność. Czyli nie od razu na przykład na czarną trasę, ale może najpierw zacząć z jazdy z niebieskiej trasy. Zobaczyć, rzeczywiście poprzedzić to rozgrzewką, zobaczyć jak mi idzie, jak sobie radzę, na ile jestem przygotowana czy przygotowany. Myślę, że to jest taki element, który może nas uchronić przed urazami. Oczywiście nie daje gwarancji, ale zmniejsza ryzyko takich ostrych urazów czy upadków już na początku, ponieważ niejednokrotnie mówi się, że najwięcej urazów właśnie jest w pierwszych dniach urlopu i w ostatnich, czyli wtedy, kiedy jesteśmy tak zupełnie z biura wyciągnięci wprost do dużej aktywności, nierozgrzani, nieprzygotowani, bez kondycji. I wtedy, kiedy jesteśmy na końcówce urlopu i kiedy to jest kolejny czas, kolejny dzień intensywnych zjazdów i ciało jest najzwyczajniej w świecie zmęczone. Czyli można powiedzieć, że to taka klamra i na te dwa dni warto zwrócić uwagę na tą klamrę, na te pierwsze dni, na te ostatnie, żebyśmy się nie przeciążali, żebyśmy się faktycznie cieszyli tym wyjazdem, a nie martwili urazami, które z niego przywieziemy. Mhm. I myślę też, że bardzo istotne jest to, żeby zapewnić sobie nie tylko tą aktywność na stoku, ale również fajny taki odpoczynek ogólny, czyli spotkania towarzyskie, czyli właśnie może zwiedzenie czegoś. To też jest szalenie istotne. Natomiast jak najbardziej i żeby odpocząć od takiej codziennej rutyny.
1: Chciałabym zobaczyć taką receptę, na której pani doktor to wypisuje, bo to jest naprawdę świetna recepta na udane ferie, jak tak sobie słucham. I myślę, że to też bardzo dobry punkt na zakończenie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi była specjalistka medycyny rodzinnej dr Joanna Szeląg, ekspertka porozumienia zielonogórskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i życzę udanego wypoczynku.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena zorganizowali wesele, które na długo zapadnie w pamięć. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marcin i Rafał Mroczek, którzy postanowili zabłysnąć na parkiecie. Bracia, znani z M jak miłość, dali popis swoich umiejętności, próbując trafić w rytm piosenki Whitney Houston. Choć nie udało im się zsynchronizować, to i tak skradli show, a ich występ stał się hitem na Instagramie.
2: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
1: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut.
2: Borys Szyc, znany z ról w Winci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł. David Bowie, kosmiczny makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rokiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na przedmieściach Ciechanowa odkryto makabryczne znalezisko. Spacerowicze natknęli się na fragment ludzkiej dłoni, a następnego dnia śledczy znaleźli kolejne szczątki i resztki ubrań. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu. Policja prowadzi śledztwo, a badania DNA mają pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o trzykrotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Paks z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 28 stopni z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
1: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W stanie New Jersey policjant z tunelem przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są 3 piłkarze Polonii Chodzież oraz 1 pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Słuchacie Radia Super Express. Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 31 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski showbiznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie. Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
1: Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magic w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 32 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
1: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polacy od początku rosyjskiego

0: i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany przez policję. Prokuratura bada sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
1: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 27 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 27 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą, ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 29 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji.
3: W Grecji, wyniszczonej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej.
3: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Prodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
3: Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziębów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys? Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
2: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni w Toruniu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na przedmieściach Ciechanowa odkryto makabryczne znalezisko. Spaterowicze natknęli się na fragment ludzkiej dłoni, a następnego dnia śledczy znaleźli kolejne szczątki i resztki ubrań. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu. Policja prowadzi śledztwo, a badania DNA mają pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o trzykrotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską

0: dokładnie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności, idealna na chwilę relaksu.
1: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
0: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą, ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
0: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 28 stopni i niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
2: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną.
0: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są 3 piłkarze Polonii Chodzież oraz 1 pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
1: Rafał Brzozowski, znany z hitu Tak blisko i występu na Eurowizji, zmienił stan cywilny 1 sierpnia. Wokalista, mimo hucznego wesela, znalazł czas na chwilę zadumy, by uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego minutą ciszy. Cóż za połączenie. Miłość i historia w jednym dniu. Joanna i Jacek Kursy z powodu tej rocznicy nie pojawili się na ceremonii. Ale cóż, nie każdy potrafi połączyć świętowanie z refleksją. Justyna Stepkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie? Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
1: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja. Może loty na Księżyc? Borys Szyc, znany z ról w Winci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci 2 cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
1: Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 32 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkanka Warszawy udaremniła próbę wyłudzenia 2,5 miliona złotych. Kobieta szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami podszywającymi się pod pracowników banku i policję. Dzięki jej zgłoszeniu policja zorganizowała zasadzkę, w której zatrzymano 18-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i trafił do aresztu. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie.

0: temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu

0: 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z Zachodu.
2: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
0: Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie
2: poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawniania prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
3: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą, ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Luján. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat Starych Wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 28 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: W Grecji, wyniszczonej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 25 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy. Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku.
2: Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
1: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Megadeth, pionierzy thrash metalu, ogłosili swoją pożegnalną trasę, ale lider Dave Mustaine twierdzi, że to nie koniec. Zespół zagra w Krakowie 2 kwietnia przyszłego roku, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Ich ostatni album zdobył szczyt listy Billboard 200, co jest pierwszym takim sukcesem w historii grupy. Mustaine mówi, że to nie pożegnanie, a święto 4 dekad wspólnej muzycznej podróży. Cóż, wygląda na to, że Megadeth żegna się z fanami w swoim stylu, na długo i z przytupem. To dzień dobry. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód, z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą.
2: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
1: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Ochocie policjanci odkryli ciało 53-letniej kobiety w stanie rozkładu, ukryte w dużej torbie na zakupy. Do zatrzymania podejrzanego 32-letniego mężczyzny doszło jeszcze tego samego dnia. Obie osoby to obywatele Polski. Dalsze kroki prawne wobec zatrzymanego zaplanowano na dziś.
2: W Białymstoku zatrzymano mężczyznę, który trzykrotnie włamał się do miejskiego szaletu, kradnąc pieniądze z kasetki. Podczas ostatniej próby wyrwał panel sterujący, powodując szkody na 31 tysięcy złotych. 39-latek, wcześniej karany, odpowie za kradzieże w warunkach recydywy. Policja złapała go podczas nocnego spaceru. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
1: Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk,

0: Express.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku. Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
2: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16.30.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła złoty medal w Lidze Narodów 2026 roku, pokonując w finale Stany Zjednoczone 3-2. Już jutro o 7.30 rano nasi mistrzowie wylądują w Warszawie. Kibice będą mieli okazję powitać ich osobiście, a następnie spotkać się z nimi w hotelu Marriott Courtyard Okęcie. Trener Nikola Grbić zapowiedział, że drużyna nie będzie miała dodatkowego wolnego, ponieważ już 9 czerwca startują Mistrzostwa Europy. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Ligi Narodów, pokonując USA 3-2 w emocjonującym finale w Chinach. To już trzeci złoty medal w historii polskiej reprezentacji w tych rozgrywkach. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że zwycięstwo po tak trudnym meczu buduje charakter drużyny. Teraz siatkarze skupiają się na przygotowaniach do nadchodzących Mistrzostw Europy.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 24 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 26 stopni. A wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą. Ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Luyan. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych Wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
3: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
3: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski showbiznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali. Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kani Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kani, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Stypkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie. Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na księżyc? Borys Szyc, znany z ról w Winci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
2: Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Watsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charlie'ego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Letnie przelotne opady dodadzą w naszym kraju przyjemnego orzeźwienia w środku wakacyjnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy. Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Darłowie wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne po wykryciu bakterii E. coli w miniony weekend. Sanepid potwierdził, że woda spełnia surowe normy sanitarne, a na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie stwierdzono obecności silnic. Dzisiejsza pogoda sprzyja plażowaniu z temperaturą powietrza 21 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej.
1: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachle. Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji. stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do trzeciego roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być

0: skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z Zachodu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
0: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziemów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą. Ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami.
2: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat Starych Wilkowy. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą zbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radio Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
3: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
2: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
3: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Freeze właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
2: Joanna Krupa, znana top model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca. Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód, z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W letnim zgiełku przelotny deszcz może dodać przyjemnej świeżości, mimo ciepłej aury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Ochocie policjanci odkryli ciało 53-letniej kobiety w stanie rozkładu, ukryte w dużej torbie na zakupy. Do zatrzymania podejrzanego 32-letniego mężczyzny doszło jeszcze tego samego dnia. Obie osoby to obywatele Polski. Dalsze kroki prawne wobec zatrzymanego zaplanowano na dziś. W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany przez policję. Prokuratura bada sprawę jako usiłowanie zabójstwa. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16:30.
1: Polscy siatkarze po raz trzeci w historii wygrali finał Ligi Narodów, pokonując Stany Zjednoczone. To drugie z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych, które czyni ich najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych rozgrywek. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został Tomasz Fornal, który rozegrał niesamowity finał. Rosyjski portal Szampiona podkreśla, że Amerykanie byli blisko zwycięstwa, ale Polacy mieli więcej narzędzi, by zmienić losy meczu.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil

0: Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
1: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
0: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów. Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
0: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziembów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą. Ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami.
2: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
3: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
3: Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
3: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
2: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali. Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie.
1: Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc? Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40.
2: Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie? Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę.
1: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy.
2: Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu. Dziś w Mrzeżynie idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a jakość wody potwierdzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 17 stopni. Brak fal i słaby wiatr sprzyjają wypoczynkowi nad morzem.
2: Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
1: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę Agieco i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów. Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych. Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
1: Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy dostawy piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Poyraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Poyraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. W 4264 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15 na TVN, Greg postanawia zastraszyć swoją żonę Ewelinę przed kolejną kolacją z Weroniką i Lwem. Roztocka zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, a Greg, chcąc uśpić jej czujność, manipuluje nalepą. Greg okłamuje Lwa, twierdząc, że Ewelina odstawiła leki na depresję, co wzbudza niepokój Weroniki. W 4265 odcinku Weronika odwiedza Ewelinę, co irytuje Grega, który planuje zemstę. W 4266 odcinku Greg zdaje sobie sprawę, że pomoc terapeutyczna dla Eweliny może ujawnić jego tajemnicę, co prowadzi go do jeszcze bardziej drastycznych działań. Tajemnicza i mroczna strona Grega wychodzi na jaw, a napięcie w serialu rośnie. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
0: W 4274 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu, gdy Jan Ryba trafi na komisariat. Iga i Sławek wezmą go w krzyżowy ogień pytań, próbując rozwikłać aferę ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni. Czy Ryba wyda swojego wspólnika Andrzeja Brzozowskiego? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina zdemaskują nielegalny proceder, co wywoła prawdziwą burzę. Andrzej, przyciśnięty do muru, stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zdecyduje się na desperacki krok, by uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, a Bejza cynicznie manipuluje Mukader i synem. Cihan planuje wyburzenie starego domu, co wywołuje sprzeciw Hanser, która decyduje się na ślub z Melichem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
3: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
2: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Rodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
3: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Freeze właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Joanna Krupa, znana stop model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii. Michał Wiśniewski, znany z Barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
1: Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Stypkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa. Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przeboju. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem i rozpowszechnianie treści pornograficznych z jego udziałem. Podczas przeszukania jego mieszkania policja znalazła również substancje psychotropowe. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
1: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany przez policję. Prokuratura bada sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
1: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć losu.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
0: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość.

0: które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16:30.
1: Polscy siatkarze po raz trzeci w historii wygrali finał Ligi Narodów, pokonując Stany Zjednoczone. To drugie z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych, które czyni ich najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych rozgrywek. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został Tomasz Fornal, który rozegrał niesamowity finał. Rosyjski portal Szampiona podkreśla, że Amerykanie byli blisko zwycięstwa, ale Polacy mieli więcej narzędzi, by zmienić losy meczu.
0: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
0: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów. Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4274 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu, gdy Jan Ryba trafi na komisariat. Iga i Sławek wezmą go w krzyżowy ogień pytań, próbując rozwikłać aferę ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni. Czy Ryba wyda swojego wspólnika Andrzeja Brzozowskiego? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina zdemaskują nielegalny proceder, co wywoła prawdziwą burzę. Andrzej, przyciśnięty do muru, stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zdecyduje się na desperacki krok, by uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Lujan.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP. 2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
2: W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą zbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Anna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, a Bejza cynicznie manipuluje Mukader i synem. Cihan planuje wyburzenie starego domu, co wywołuje sprzeciw Hanser, która decyduje się na ślub z Melichem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
3: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
2: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej.
3: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
2: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
3: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
3: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
4: 10-letni Mateusz Żukowski obiecał ojcu, że pobawi się w parku z kolegami tylko przez chwilę, a później szybko wróci do domu. Tego dnia było strasznie gorąco, więc pan Andrzej wrócił z synem wcześniej ze wspólnego wędkowania. Mieli tam jeszcze wrócić, gdy słońce nieco osłabnie. Kiedy jednak nadszedł czas wyjazdu, tata nie mógł nigdzie odnaleźć swojego syna. Uznał, że Mateusz nadal bawi się z kolegami. Nie chciał mu przeszkadzać, więc pojechał sam. Już nigdy nie zobaczył swojego ukochanego dziecka. Mateusz Żukowski do dziś uznawany jest za osobę zaginioną. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
5: Pokój Zbrodni.
4: Mateusz Żukowski z Ujazdowa pod Zamościem zaginął dokładnie 26 maja 2007 roku. Miał wówczas 10 lat. Andrzej Żukowski, ojciec chłopca, w rozmowie z Januszem Szostakiem na łamach książki pod tytułem Urwane ślady wspominał, że to stało się w Dzień Matki. Było wtedy bardzo gorąco. Pojechaliśmy z Mateuszkiem na ryby, opowiadał mężczyzna. Wysoka temperatura szybko dała im się we znaki, do tego stopnia, że postanowili wrócić nieco wcześniej, około godziny 14:30. Pan Andrzej narzekał, że od tego upału rozbolała go głowa, więc pozwolił Mateuszowi pograć na komputerze, a on sam położył się na kanapie. Zaplanowali, że jeszcze wrócą nad wodę, gdy słońce nieco osłabnie, ale chłopiec chciał udać się do pobliskiego parku, by pobawić się z kolegami. Obiecał, że niedługo wróci, aby pojechać ze mną na te ryby, wspominał pan Andrzej. Ostatecznie mężczyzna sam udał się na wędkowanie, ponieważ kiedy nadszedł czas wyjazdu, 10-latka nigdzie nie było. Pewnie bawi się jeszcze z kolegami, nie będę mu przeszkadzał, pomyślał mężczyzna i ruszył w drogę. Nie był zdziwiony zachowaniem syna, nie widział w tym niczego niepokojącego. Śmiał się, że to normalne, że zabawa z przyjaciółmi jest ciekawsza niż wędkowanie z ojcem. Gdy jednak wrócił do domu około godziny 21, dowiedział się od żony, że Mateusza nadal nie ma. Matka była pewna, że chłopiec pojechał nad wodę z tatą, bo ona odsypiała po nocnej zmianie w pracy. Nie dogadali się. Syn nie zdążył jej nawet złożyć życzeń z okazji Dnia Mamy. Zaczęliśmy szukać u sąsiadów, ale nie było go u nikogo w pobliżu. Wobec tego pojechałem do kolegów, z którymi syn się bawił, relacjonował Andrzej Żukowski. Tam Mateusza także nie było. 9-letni Dawid i 10-letni Sebastian, bracia, zachowywali się podejrzanie, tak jakby coś ukrywali. Byli ubrudzeni błotem, wyraźnie coś kręcili, jakby nie chcieli powiedzieć całej prawdy. Podali mi kilka sprzecznych wersji. W pewnym momencie ich dziadek powiedział, że Mateusz poszedł do Tarnogóry. U nas to oznacza, że poszedł z prądem w stronę miejscowości Tarnogóra, że się utopił. To dlaczego nie przyszli powiadomić nas o tym? Dlaczego nie wezwali policji, tylko siedzieli w domu? Pytał zdenerwowany mężczyzna na łamach książki Urwane ślady. Rodzina 10-latka natychmiast zawiadomiła o wszystkim policję. Ruszyły działania poszukiwawcze, w które zaangażowano policjantów, nurków, detektywów, w końcu wróżki i jasnowidzów. Za informacje na temat zaginionego chłopca oferowano też nagrodę 100 tysięcy euro, która w tamtych czasach przez wielu była postrzegana raczej jako wabik, wymysł, a nie coś realnego. Mimo upływu wielu lat wciąż nie wiadomo, co stało się z Mateuszem. Czy 10-latek padł ofiarą pedofilów? Czy został brutalnie zgwałcony i żywcem pogrzebany, a jego rzekome utonięcie upozorowano? A może zamurowano go w fundamentach pałacu? Moje dziennikarskie śledztwo w tej sprawie daleko odbiega od ustaleń prokuratury, która stwierdziła tylko tyle, że Mateusz zaginął. To mało, jak na kilkanaście lat śledztwa, pisał po latach świętej pamięci dziennikarz Janusz Szostak, który badał tę sprawę. Bezskutecznie. Udało mu się za to ustalić, że historia 10-latka uaktywnia co pewien czas różnego rodzaju szarlatanów i oszustów, którzy próbują żerować na ojcu zaginionego chłopca. W lutym 2019 roku Andrzej Żukowski otrzymał kilka nagrań audio i wideo, na których młody mężczyzna w kominiarce groził mu: dajesz mi 500 tysięcy i widzisz syna, inaczej zostanie zamordowany. Masz przyjechać z kasą, bo inaczej twój syn zginie. Jutro dawaj pieniądze. mówił jeden z oszustów. Okazał się nim później Arkadiusz H. z Rzeszowa, który został zatrzymany przez policję. Tłumaczył się, że to tylko głupi żart, a on nic nie wie o losach Mateusza Żukowskiego. A jakie są oficjalne ustalenia śledczych? Wynika z nich, że policyjny pies podjął pewien ślad i poprowadził ekipę na brzeg rzeki Wieprz, gdzie w wysokich pokrzywach odnaleziono zwinięte w rulon ubrania Mateusza. Mundurowi założyli, że 10-latek wszedł do rzeki i porwał go nurt, że utonął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W tę wersję nigdy nie uwierzył jego ojciec. To niemożliwe, by z własnej woli wszedł sam do rzeki. On obsesyjnie bał się wody. Nawet gdy byliśmy na rybach, zawsze trzymał się blisko mnie. Nigdy nie wchodził do wody, mówił Andrzej Żukowski. Mimo złożonych przez niego zeznań, funkcjonariusze przyjęli, że hipoteza o utonięciu dziecka jest najbardziej prawdopodobna. Wskazywano, że rzeka Wieprz pochłonęła w przeszłości wiele ofiar, ale na dnie, które płetwonurkowie przeczesywali aż 17 razy w obie strony po 20 km, nigdy nie odnaleziono ciała Mateusza. Zastosowano echosondy, kamery termowizyjne, a nawet specjalny sonar i nic. Nie pomogło zaangażowanie strażaków, policjantów, wojewody lubelskiego, starosty zamojskiego, wójta gminy Nielisz, a później również dwóch detektywów, kilku jasnowidzów i wróżek. Każdy trop prowadził donikąd. W aktach sprawy szczególną uwagę wzbudza jeszcze tajemniczy wędkarz, który przyjechał na ryby aż z Zamościa, ale na miejscu przebywał tylko przez godzinę. To wydawało się podejrzane, bo przecież każdy wędkarz, który wybiera się gdzieś dalej na ryby, raczej oddaje się ulubionej czynności co najmniej przez kilka godzin. Mężczyzna twierdzi jednak, że nikogo nie widział, choć na przestrzeni lat spekulowano, że być może świadek wie więcej niż mówi. Jednocześnie niemal pewne stało się to, że Mateusz Żukowski nie utopił się we wspomnianej rzece, skoro na przestrzeni tylu lat wciąż nie natrafiono na jego ciało. Gdyby tak było, zostałoby odnalezione lub wypłynęło na powierzchnię. Nie mogło natomiast przedostać się nigdzie dalej, gdyż pomiędzy Tarnogórą a Zamościem rzekę Wieprz przegradzają kraty, na których zatrzymałyby się ewentualne zwłoki dziecka. Ale czy można wierzyć, że Mateusz nadal żyje? Trudno powiedzieć. Kiedyś zgłosiła się do mnie Ewelina H. z Niemiec, która powiedziała, że Mateusza adoptowała niemiecka sędzina. Ta kobieta twierdziła, że chce nam pomóc. Długo utrzymywała z nami kontakt, ale potem nagle go zerwała. Chciałbym, aby Mateuszek żył, ale raczej szukam już ciała, mówił Andrzej Żukowski, ojciec chłopca. Mężczyzna nie kryje rozczarowania działaniami policji, choć prokuratura rejonowa w Zamościu zapewnia, że informowała go o prowadzonym śledztwie, a także o możliwości dostępu do akt sprawy. Pan Andrzej zrobił to za namową wspomnianego dziennikarza, Janusza Szostaka. Wertował ponad 1000 zdjęć akt w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele dręczących go pytań i niedomówień. Wśród wniosków pojawia się ten mówiący o zbyt słabym przesłuchaniu kolegów jego syna. Chłopcy w ocenie ojca Mateusza konfabulowali, ale prokuratura uznała, że zeznania małoletnich są wiarygodne, co potwierdzali też obecni podczas przesłuchania biegli psychologowie. Wnioski zapisano w oficjalnej dokumentacji. Ponownie zostali przesłuchani po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Ich relacje są nadal zbieżne i tożsame z uprzednio złożonymi zeznaniami. Nie wiedzą, co stało się z Mateuszem, albowiem z ich zeznań wynika, że rozstali się z nim przy jego domu i później już go nie widzieli. Przesłuchano też w charakterze świadków ich rodziców oraz dziadka. Wszyscy świadkowie zeznawali zbieżnie, logicznie i konsekwentnie. Co więcej, w ramach czynności poszukiwawczych zbadano ich przy użyciu wariografu, który nie zanotował żadnych objawów świadczących o związku wyżej wymienionych świadków ze zdarzeniem. Zacytowano w książce Urwane ślady. W przypadku nieletnich chłopców wariografu jednak nie zastosowano, pomimo próśb Andrzeja Żukowskiego. Nawet mnie i moją rodzinę wzięli na wykrywacz kłamstw, gdyż na początku podejrzewali, że mamy coś wspólnego z zaginięciem Mateusza. Ubolewał mężczyzna. Wersja prokuratury? Koledzy odprowadzili 10-latka nieopodal jego domu w godzinach wieczornych, a następnie się rozstali. Wtedy Mateusz miał zawrócić i pójść sam nad rzekę, by w niej popływać, co w efekcie doprowadziło do jego utonięcia. To brzmi dość absurdalnie, tym bardziej, że bracia zmieniali zeznania aż trzykrotnie. Wcześniej mówili, że do domu wrócili około 16:30, że rozstali się nad rzeką. Potem, że pożegnali się w parku, a jeszcze innym razem, że Mateusz poszedł do jakiegoś innego kolegi. Zdaniem taty zaginionego 10-latka śledztwo od początku prowadzono nieudolnie i nierzetelnie. W mediach wiele razy mężczyzna wyliczał błędy prokuratury czy policjantów. Nie przesłuchano wszystkich świadków, zgubiono próbki badań DNA z ubrań Mateusza, nie sprawdzono tajemniczej kości, którą ojciec dziecka wykopał w parku nieopodal dworu w Ujazdowie. Na samym początku osoby, które brały udział w poszukiwaniach i prowadziły śledztwo, skupiły się wyłącznie na kwestii utonięcia Mateusza Żukowskiego, pomijając przy tym szereg innych wątków, bądź je marginalizując. Wadliwie zabezpieczono dowody, co wpłynęło na dalszy tok postępowania, oraz przesłuchano świadków tylko w kierunku utonięcia Mateusza, wyliczał adwokat Patryk Czyszkowski. Prokuratura w odpowiedzi na te zarzuty wyjaśniała, że wszystkie wątki były sprawdzane zgodnie z procedurami, a w sprawie odnalezionej kości biegły z zakresu medycyny sądowej wykonał oględziny, zgodnie z którymi miała mieć ona pochodzenie zwierzęce i przebywała w ziemi od co najmniej 30 lat, więc badania DNA nie były konieczne. Mimo tych wszystkich nieścisłości, ostatecznie prokuratura rejonowa w Zamościu postanowiła wszcząć śledztwo w kierunku morderstwa Mateusza Żukowskiego. Stało się to po wielu latach od jego zaginięcia, w 2015 roku, na wniosek pełnomocnika rodziców chłopca. Niedługo później sprawę jednak umorzono z uwagi na brak wykrycia ciała czy ewentualnego sprawcy. Uznano, że nie da się uprawdopodobnić zabójstwa chłopca, więc postępowanie zakończono. Z drugiej strony takiej wersji zdarzeń nie wykluczono też całkowicie. Prokuratura przyznaje, że nie ma właściwie żadnych niezbitych dowodów na poparcie którejkolwiek z zakładanych hipotez. Były rozmaite wersje śledcze, od nieszczęśliwego wypadku po zabójstwo. Wersje te nie mogą jednak podlegać weryfikacji z uwagi na fakt, że nie odnaleziono kluczowego dowodu, a więc ciała pokrzywdzonego. Postępowanie zostało zatem umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, podawała prokuratura, która zarzeka się, że zrobiła wszystko, by wyjaśnić okoliczności zaginięcia Mateusza, a śledczy sprawdzali każdy, nawet najmniejszy prawdopodobny trop. Jak już wiemy, nic nie przyniosło rezultatu. Jasnowidzowie i wróżki wskazują na zabójstwo z motywem seksualnym w tle, ale trudno brać na poważnie wizje i sny jako dowody w sprawie, bez żadnych konkretów. Tajemniczy mężczyzna, który miał wykorzystać i zabić Mateusza, pojawiający się w tych przepowiedniach, miał zostać rzekomo zauważony także przez naocznego świadka. Mieszkaniec wioski wskazywał, że dawał chłopcom różne prezenty, nagradzał ich, czym sami się chwalili, ale nie wiadomo za co. Prokuratura w Zamościu zbadała ten wątek. Podejrzany został zatrzymany i przesłuchany. Przyznał, że zna rodzinę zaginionego chłopca, która mieszkała po sąsiedzku. Kojarzy z widzenia ich dzieci, bo chodziły na ryby przez posesję jego ojca. W czasie zaginięcia Mateusza mężczyzna nie mieszkał już w Ujazdowie. W aktach sprawy brak jest informacji na temat relacji tego świadka z miejscowymi dziećmi, dementował ówczesny prokurator Bartosz Wójcik. Dziennikarz Janusz Szostak twierdził, że brak tych informacji jest spowodowany faktem, że nikt o tego mężczyznę wśród lokalnej społeczności nie zapytał. On sam go odnalazł w miejscowości kilkaset kilometrów od Ujazdowa. Pracownik samorządowy, wysoko postawiony, z ustabilizowaną sytuacją zawodową i rodzinną. Odpowiadał na pytania Szostaka ze spokojem. Mówił, że znał Mateusza i jego kolegów, bo mieszkali obok, ale to nie była żadna przyjaźń. Do domu ich nie zapraszałem, zarzekał się. Dziennikarz w książce Urwane ślady sugerował, że podejrzany zachowywał się dziwnie, nienaturalnie, jakby wiedział więcej, ale nie chciał powiedzieć. Po nieco ostrzejszej wymianie zdań panowie rozeszli się w swoje strony. Jedna z teorii zakłada, że ciało Mateusza mogło zostać zamurowane w fundamentach popularnego obiektu w Ujazdowie. Prokuratura nie wyraziła zgody na jego rozbiórkę. Wątek już nie wrócił. Najprawdopodobniej mógł to być wypadek, w którym Mateusz stracił życie, a śledztwo mogło zostać skierowane na inny tor. Ktoś mógł podłożyć jego ubrania nad rzeką. Mogła być też taka sytuacja, że doszło do wypadku podczas prowadzonej inwestycji. W bezpośredniej bliskości jest obiekt, gdzie była budowa. Młodzi ludzie mogli wejść na jakieś konstrukcje czy rusztowania i stamtąd chłopiec mógł spaść i coś sobie zrobić. Ci ludzie mogli sfingować jego rzekome utonięcie, przypuszczał po analizie materiałów Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków RP i biegły przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Pan Andrzej Żukowski do dziś wierzy, że kiedyś pozna prawdę o tym, co spotkało jego syna. Co jakiś czas wraca do Ujazdowa, by zapalić znicz dla Mateusza, choć nadal nie wie, gdzie powinien go postawić. Wybiera różne miejsca. Jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Nagrywa nawet filmiki na TikToka, gdzie pokazuje między innymi progresję wiekową, przygotowaną przez śledczych. Przedstawia ona, jak dziś, lub przynajmniej po latach od zaginięcia, mógłby wyglądać Mateusz Żukowski. Na razie nikt się nie zgłosił, ale nadzieja umiera ostatnia. Wpadliśmy w potężne długi, z których nie sposób teraz wyjść. Pieniądze pobraliśmy na poszukiwania synka. Teraz nie mamy z czego ich spłacać. Nasz dom został wystawiony na licytację przez komornika, a ja od lat choruję na nadciśnienie i cukrzycę. Jestem po dwóch operacjach, odebrano mi rentę. Wyliczał ponurą rzeczywistość w mediach. Po zaginięciu Mateusza rodzinę spotkała jeszcze jedna tragedia. Sąd wyznaczył im kuratora, który ocenił, że sytuacja materialna Żukowskich uległa znacznemu pogorszeniu, więc dwójka pozostałych dzieci została im odebrana i trafiła do domu dziecka. Kolejne przekazano natomiast do rodziny zastępczej. Straciliśmy Mateuszka i jeszcze trójkę dzieci zaraz nam zabrali. Nikt nie pomaga ludziom w takiej sytuacji jak nasza. Zostawiono nas samych z tą tragedią, bez żadnej pomocy. Nie mieliśmy nawet żadnego wsparcia psychologa, a powinniśmy. Za to ja dla innych oddałem honorowo 50 litrów krwi i dostałem srebrny krzyż zasłużony dla zdrowia narodu, mówił w 2019 roku Andrzej Żukowski. Wówczas z rodzicami została tylko najmłodsza córka. Mężczyzna niedługo później rozstał się z żoną, która wyjechała za granicę i przebywała głównie we Włoszech. Miałem rodzinę i ją straciłem. Obawiam się też, że nigdy nie dowiem się, co spotkało Mateusza, wyznawał gorzko pan Andrzej. W programie Uwaga TVN dziennikarka Dorota Czerwińska, która badała tę sprawę, mówi wprost, że tata szuka swojego dziecka całym sobą. Wielokrotnie widziałam, że płacze. Szczególnie w takich momentach, kiedy wspomina się Mateusza. Ciągłe poszukiwania, zagadka, gdzie jest ciało, doprowadziły go do takiego stanu, jaki obecnie widzimy. Pan Andrzej jest człowiekiem niezwykle pokrzywdzonym przez los. Człowiekiem, który pogubił się w tym świecie. Człowiekiem, który padł ofiarą wielu nieuczciwych osób, wyliczała. Serwis Gazeta.pl niedawno opisywał, że Andrzej Żukowski w krytycznym momencie żył na skraju ubóstwa. Przez choroby nie był w stanie podjąć żadnej pracy. Przeszedł udar oraz zawał. Funkcjonował pod naciskiem niewyobrażalnego stresu spowodowanego utratą dziecka i niewiedzą na temat jego losu. W wywiadach podkreśla, że chciałby choć odrobinę zrozumienia od ludzi. Mateusz Żukowski wciąż oficjalnie uznawany jest za osobę zaginioną. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie może się znajdować albo co mu się przytrafiło, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę.
2: Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy. Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. The Weeknd zagra dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie 4 i 5 sierpnia, a fani już zacierają ręce. W ramach trasy After Hours Till Dawn Tour organizatorzy wprowadzili nową zasadę. Można wnieść półlitrową butelkę wody, ale uwaga, bez korka. Czyżby obawiali się, że fani będą chcieli zatrzymać wodę na pamiątkę? Na scenie przed The Weeknd wystąpi Playboi Carti, więc emocji na pewno nie zabraknie. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
1: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
2: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40.
1: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę. Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Watsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charlie'ego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał nagrywać swoje działania i udostępniać je innym osobom. Podczas przeszukania jego domu znaleziono również substancje psychotropowe. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a za zarzucane czyny grozi mu do 15 lat więzienia. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do trzeciego roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
1: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej. W sierpniu wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych w różnych terminach z powodu święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada na sobotę, 15 sierpnia. Administracja rządowa, w tym ministerstwa i urzędy wojewódzkie, będą nieczynne w piątek, 14 sierpnia. Z kolei wiele urzędów lokalnych, takich jak Urząd Miejski w Elblągu czy Starostwo Powiatowe w Siedlcach, zamknie swoje drzwi w poniedziałek, 17 sierpnia. Nietypowo, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie zamknięty w piątek, 21 sierpnia. Planując wizytę w urzędzie, warto sprawdzić dokładne daty zamknięcia, aby uniknąć niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 4 F-48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia.
3: Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
3: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
3: Prodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinię Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Sur. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
3: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
1: Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa. Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie. Bobska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 20 stopni w Toruniu z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkanka Warszawy udaremniła próbę wyłudzenia 2,5 miliona złotych. Kobieta szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami podszywającymi się pod pracowników banku i policję. Dzięki jej zgłoszeniu policja zorganizowała zasadzkę, której zatrzymano 18-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i trafił do aresztu. Na warszawskiej Ochocie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z lokali znaleziono ciało 53-letniej kobiety, ukryte w torbie. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który przyznał się do morderstwa. Śledztwo trwa, a sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe.
1: Dziś w Mrzeżynie idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a jakość wody potwierdzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 17 stopni. Brak fal i słaby wiatr sprzyjają wypoczynkowi nad morzem. W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
0: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że Strada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
0: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
1: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną. Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
2: Słuchacie Radia Super Ekstra. Express.
0: Osiemnastolatek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16.30.
1: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła złoty medal w Lidze Narodów 2026 roku, pokonując w finale Stany Zjednoczone 3-2. Już jutro o 7.30 rano nasi mistrzowie wylądują w Warszawie. Kibice będą mieli okazję powitać ich osobiście, a następnie spotkać się z nimi w hotelu Marriott Courtyard Okęcie. Trener Nikola Grbić zapowiedział, że drużyna nie będzie miała dodatkowego wolnego, ponieważ już 9 czerwca startują Mistrzostwa Europy.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
2: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 23 stopnie. W Bydgoszczy natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000. odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku serialu Na Wspólnej Andrzej zmierzy się z poważnym kryzysem. Zdesperowany odwiedzi Krzysztofa Smolnego, błagając o wstrzymanie publikacji kompromitującego materiału o aferze dyplomowej na jego uczelni. Krzysztof jednak nie pozostawi mu złudzeń. Prawda wyjdzie na jaw. Andrzej otrzyma miesiąc na przygotowanie się do ujawnienia skandalu. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by jak najszybciej wyznał prawdę swoim synom, Kubie i Danielowi. W obliczu nadciągającej burzy Andrzej będzie musiał znaleźć w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z rodziną. Czy uda mu się wyjawić całą prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach na antenie TVN. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Rostocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Lujan.
0: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP. 2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 14 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 171 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Melich pokazuje Cichanowi akt ślubu z Hancer, co prowadzi do burzliwej awantury. Cichan, w przypływie złości, planuje zburzyć stary dom. Ertugrul informuje Cemila o ślubie Hancer i Melicha, a Sinem zmaga się z wyrzutami sumienia. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. To historia pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
3: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną. U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zilą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: Upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
3: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę. W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Frizz właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
1: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. The Weeknd zagra dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie 4 i 5 sierpnia, a fani już zacierają ręce. W ramach trasy After Hours Till Dawn Tour organizatorzy wprowadzili nową zasadę. Można wnieść półlitrową butelkę wody, ale uwaga, bez korka. Czyżby obawiali się, że fani będą chcieli zatrzymać wodę na pamiątkę? Na scenie przed The Weeknd wystąpi Playboi Carti, więc emocji na pewno nie zabraknie. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku.
0: Słuchacie Radia Super Expert.
1: Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, odbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce? Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja. Może loty na Księżyc? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
0: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę. Słuchacie Radia Super Express. polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. Wpis ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dilerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
0: Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z Zachodu. W sierpniu wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych w różnych terminach z powodu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada na sobotę, 15 sierpnia. Administracja rządowa, w tym ministerstwa i urzędy wojewódzkie, będą nieczynne w piątek, 14 sierpnia. Z kolei wiele urzędów lokalnych, takich jak Urząd Miejski w Elblągu czy Starostwo Powiatowe w Siedlcach, zamknie swoje drzwi w poniedziałek, 17 sierpnia. Nietypowo, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie zamknięty w piątek, 21 sierpnia. Planując wizytę w urzędzie, warto sprawdzić dokładne daty zamknięcia, aby uniknąć niespodzianek. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
1: Słuchacie Radia Super Express. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 23 stopnie. W Bydgoszczy natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. Zaprasza na 450 odcinek pełen emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP, dwa widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Czy Pia wyjdzie cało z tej mrożącej krew w żyłach konfrontacji? Dodatkowo w pałacu dojdzie do ostrego starcia między Cruz a Alonsem, które zakończy się gigantyczną awanturą. W tle tych wydarzeń Tadeo otwiera Katalinie oczy na brutalną rzeczywistość, a Vera bez ogródek odrzuca Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można także obejrzeć na platformie TVP VOD. W 1938 odcinku M jak miłość Aneta stanie przed nie lada wyzwaniem, gdy jej matka, Iwona, niespodziewanie odwiedzi ją w szpitalu. Wizyta okaże się ogromnym wstrząsem, gdyż seniorka postanowi spisać testament i uporządkować sprawy majątkowe, przekonana, że czas jej się kończy. Seria niefortunnych zdarzeń i złowrogie znaki utwierdzą Iwonę w przekonaniu, że los daje jej ostateczne ostrzeżenie. Aneta, zaniepokojona dziwacznym zachowaniem matki, postanowi działać i zaprosi ją na wspólną kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy TVP2 wyemituje ten emocjonujący odcinek po przerwie wakacyjnej. To będzie prawdziwy test dla Anety, która musi uratować matkę przed jej własnymi czarnymi myślami. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona po zniknięciu swojej córki Ninki, obwinia męża Maria o całe nieszczęście. Jej gniew wybucha, gdy przypisuje mu winę za tragedię, wierząc, że jego przeszłość i dawne powiązania z przestępczym światem są przyczyną dramatu. Poszukiwania dziecka trwają bez przerwy, a najnowocześniejszy sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W środku tej burzy emocji Mario próbuje się bronić, ale Blanka nie daje mu dojść do słowa. Czy jej oskarżenia są słuszne? Czy to tylko efekt rozpaczy? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę, 16 września o 20.55 na TVP 2.
3: W 4264 odcinku Na wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15 na TVN, Greg postanawia zastraszyć swoją żonę Ewelinę przed kolejną kolacją z Weroniką i Lwem. Roztocka zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, a Greg, chcąc uśpić jej czujność, manipuluje nalepą. Greg okłamuje Lwa, twierdząc, że Ewelina odstawiła leki na depresję, co wzbudza niepokój Weroniki. W 4265 odcinku Weronika odwiedza Ewelinę, co irytuje Grega, który planuje zemstę. W 4266 odcinku Greg zdaje sobie sprawę, że pomoc terapeutyczna dla Eweliny może ujawnić jego tajemnicę, co prowadzi go do jeszcze bardziej drastycznych działań. Tajemnicza i mroczna strona Grega wychodzi na jaw, a napięcie w serialu rośnie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. W nadchodzącym 4262 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat Starych Wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 23 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali. Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kani Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kani, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Stypkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie. Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc? Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
2: Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
2: Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Watsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charlie'ego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Toruniu z temperaturą 23 stopnie. W Katowicach natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy. Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
0: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Darłowie wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne po wykryciu bakterii E. coli w miniony weekend. Sanepid potwierdził, że woda spełnia surowe normy sanitarne, a na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie stwierdzono obecności silnic. Dzisiejsza pogoda sprzyja plażowaniu z temperaturą powietrza 21 stopni i niemal bezwietrzną aurą. Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
0: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie. Słuchacie Radia Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
0: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej.
1: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachle. Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji. stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do trzeciego roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z Zachodu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
0: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
1: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję.

0: produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. Engie planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 25 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziembów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą. Ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami.
2: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Prodisz, znany z kuchni naszych babci, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Frizz właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
2: Joanna Krupa, znana stop model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w Polskim Radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca. Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód, z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przeboju. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Ochocie policjanci odkryli ciało 53-letniej kobiety w stanie rozkładu, ukryte w dużej torbie na zakupy. Do zatrzymania podejrzanego 32-letniego mężczyzny doszło jeszcze tego samego dnia. Obie osoby to obywatele Polski. Dalsze kroki prawne wobec zatrzymanego zaplanowano na dziś. W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany przez policję. Prokuratura bada sprawę jako usiłowanie zabójstwa. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
0: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów, przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16:30.
1: Polscy siatkarze po raz trzeci w historii wygrali finał Ligi Narodów, pokonując Stany Zjednoczone. To drugie z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych, które czyni ich najbardziej utytułowaną drużyną w historii tych rozgrywek. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został Tomasz Fornal, który rozegrał niesamowity finał. Rosyjski portal Szampiona podkreśla, że Amerykanie byli blisko zwycięstwa, ale Polacy mieli więcej.

0: Wysocz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów. Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziembów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń.
2: Dziedzictwo to turecka telenowela, która wciąga widzów swoimi emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 998, który zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz i Nana próbują schwytać mordercę Burhana. Poyraz zastawia pułapkę, ale nieoczekiwany alarm w telefonie Nany może zniweczyć ich plan. Tymczasem Isl naciska na Sinana, by związał się z wybraną przez nią kobietą. Ale Sinan stanowczo odmawia. Serial przyciąga widzów dzięki wyrazistym postaciom i dynamicznej fabule. W obsadzie znajdują się m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. Dziedzictwo to opowieść o miłości, tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami.
2: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda w odcinku 168 przyniesie prawdziwą burzę emocji. Hancer, przytłoczona ostatnimi wydarzeniami, będzie szukać pomocy u Ertugrula, który spróbuje jej pomóc w trudnej sytuacji. W rezydencji Develioglu zrobi się gorąco, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie może całkowicie zmienić dynamikę rodziny. W ostatnich odcinkach widzowie byli świadkami dramatycznych zwrotów akcji, w tym brutalnej zemsty Cichana na Melichu. Odcinek 168 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o godzinie 17:20 na TVP2. Serial opowiada o Hancer, która poświęca swoją wolność dla chorego brata, wchodząc w zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cichanem. W obsadzie znajdują się m.in. Talia Celebi i Kantarakczy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
2: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
2: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
0: Dziś w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem i posiadanie narkotyków. Policja odkryła, że mężczyzna nagrywał i udostępniał materiały o charakterze pornograficznym z udziałem zwierzęcia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Pani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali. Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
3: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie.
2: Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc? Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40.
3: Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie? Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys?
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę.
2: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, ich celność przyciągnęła uwagę uzbrojonych po zęby antyterrorystów, którzy pomylili muzyków z bojownikami IRA. Efekt? Noc w celi, grzywny i niemal przekreślona kariera w Stanach Zjednoczonych. A wszystko przez kilka gołębi, które okazały się bardziej wartościowe niż niejedna płyta winylowa. Jak widać, czasem lepiej trzymać się gitar niż wiatrówek.
3: Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu. Dziś w Mrzeżynie idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a jakość wody potwierdzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 17 stopni. Brak fal i słaby wiatr sprzyjają wypoczynkowi nad morzem.
2: Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
1: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę Agieco i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wizom z Europy Wschodniej.

0: z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych. Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
0: Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej, z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Poyraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Poyraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. W 4264 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15 na TVN, Greg postanawia zastraszyć swoją żonę Ewelinę przed kolejną kolacją z Weroniką i Lwem. Rostocka zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, a Greg, chcąc uśpić jej czujność, manipuluje nalepą. Greg okłamuje Lwa, twierdząc, że Ewelina odstawiła leki na depresję, co wzbudza niepokój Weroniki. W 4265 odcinku Weronika odwiedza Ewelinę, co irytuje Grega, który planuje zemstę. W 4266 odcinku Greg zdaje sobie sprawę, że pomoc terapeutyczna dla Eweliny może ujawnić jego tajemnicę, co prowadzi go do jeszcze bardziej drastycznych działań. Tajemnicza i mroczna strona Grega wychodzi na jaw, a napięcie w serialu rośnie. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
0: W 4274 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu, gdy Jan Ryba trafi na komisariat. Iga i Sławek wezmą go w krzyżowy ogień pytań, próbując rozwikłać aferę ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni. Czy Ryba wyda swojego wspólnika Andrzeja Brzozowskiego? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina zdemaskują nielegalny proceder, co wywoła prawdziwą burzę. Andrzej, przyciśnięty do muru, stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zdecyduje się na desperacki krok, by uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
1: W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat Starych Wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, a Bejza cynicznie manipuluje Mukader i synem. Cihan planuje wyburzenie starego domu, co wywołuje sprzeciw Hanser, która decyduje się na ślub z Melichem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.